Awurade, wa nkyɛ deɛ bɛkɔ. Sɛ wo ne woda wokasɛm, da wokasɛm. Onua wotie me, mesɛ kusa sɛ wobɛdi Yesu akyi ama mɛfi Yesu nkyɛn akɔ. Na ne wɔkyerɛ no mɛnya wɔ Calvary maa me ne wo sɛ ne bɛyɛ a